0: virtual. Vraća se spektakl leta. Aktualo rojstni dan. Arena Stožice, 4. decembar. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica u svet dogodkov.